Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.
1: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Silne wichury nawiedziły region Wielkopolski, powodując szereg zniszczeń. Wiatr zerwał dachy oraz linie energetyczne i połamał drzewa, które spadały na drogi oraz uszkadzały pojazdy. Służby ratunkowe zarejestrowały 266 interwencji w regionie, przy czym najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu gnieźnieńskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wcześniej ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla niemal całej Polski. We Francji trwa gorąca debata dotycząca dalszego wsparcia dla Ukrainy. Politycy różnych ugrupowań zareagowali na wypowiedzi Louisa Aliota o możliwości wstrzymania pomocy, co wywołało szeroką dyskusję publiczną. Marine Le Pen oraz Edouard Philippe wzajemnie krytykowali swoje działania w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich, natomiast Gabriel Attal ostrzegał przed rezygnacją z wsparcia dla Ukrainy. Jordan Bardella zapewnił, że Zjednoczenie Narodowe utrzyma międzynarodowe zobowiązania, jednocześnie wskazując na trudną sytuację finansową kraju. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowuje się obecnie temperatury w granicach od 14 do 17 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje intensywny deszcz i silny wiatr przy temperaturze 15 stopni. W Warszawie mamy 17 stopni oraz opady i wyraźne podmuchy wiatru. W południowej części kraju, w Krakowie, jest sucho i ciepło. Termometr pokazuje 17 stopni. Z kolei na wschodniej granicy, w Suwałkach, temperatura wynosi 14 stopni przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1009 hektopaskali.

Minęła szósta, słuchasz moje Radio 24, mamy sobotę, będzie można chyba trochę odpocząć. Tym, którzy jednak muszą dzisiaj pracować, tym życzę dużo, dużo cierpliwości i samozaparcia. Dzień zapowiada się całkiem

większych firmach, żeby nie powiedzieć korpo, zdarza się takie coś, co wymaga śledztwa, porannego śledztwa w kuchni. Przychodzisz do pracy, wkładasz sobie śniadanie do lodóweczki, zjem za godzinkę, albo jogurt. Wracasz i nie ma ani jogurtu, ani kanapeczki, ani nawet tego kawałka sera. Tutaj potrzebne jest chyba biurowe CSI.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, w kierunku do Korczowej trwają prace remontowe nawierzchni. Ruch pojazdów ciężarowych jest zakazany, natomiast samochody osobowe mogą poruszać się po lewej jezdni w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Dodatkowo na autostradzie A4 przy węźle Korczowa zamknięty jest wjazd oraz zjazd do granicy państwa. Nawrotka została przygotowana na końcu odcinka. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Rano, moje radio 24 rado da towarzysza o tej porze. Polski język, trudny język. W każdym razie bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do 10:00.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub silniejszym wietrze. W centrum kraju Panin, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 16 do 17 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Wschodnia część kraju, w tym Suwałki, zmaga się z intensywnymi opadami deszczu przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Wielkopolska zmaga się ze skutkami gwałtownych wichur, które spowodowały liczne zniszczenia infrastruktury. Silny wiatr zerwał dachy i uszkodził linie energetyczne, a powalone drzewa zablokowały drogi oraz uszkodziły samochody. Służby ratunkowe zarejestrowały 266 interwencji w całym regionie, przy czym największe natężenie zgłoszeń odnotowano w powiecie gnieźnieńskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wcześniej ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju. We Francji trwa ożywiona debata polityczna dotycząca przyszłości wsparcia dla Ukrainy po wypowiedzi Louisa Aliota o możliwym wstrzymaniu pomocy. Politycy różnych ugrupowań zareagowali na te słowa, wywołując szeroką dyskusję publiczną. Marine Le Pen oraz Edouard Philippe wymienili wzajemne zarzuty dotyczące działań swoich partii, natomiast Gabriel Attal ostrzegał przed rezygnacją z dotychczasowego wsparcia dla Ukrainy. Jordan Bardella zapewnił jednocześnie, że Zjednoczenie Narodowe utrzyma międzynarodowe zobowiązania, choć zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową Francji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 15 i 16 stopni Celsjusza. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. W Warszawie temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, gdzie towarzyszą jej opady oraz dość silny wiatr. Warunki są nieco inne na południu i wschodzie. W Krakowie jest sucho, natomiast we Wrocławiu i Rzeszowie występuje lekki deszcz. W Suwałkach odnotowujemy intensywne opady przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

7.00 już za nami, to jest moje Radio 24 i podwójne espresso w wydaniu sobotnim. Troszkę zwolnimy, troszkę delikatniej, bardziej leniwie, ale cały czas z

Zdarza się, że poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi sobie w obiad. W Polsce mamy przyjęty zwyczaj obiadokolacji, ale śniadanie obiadów jeszcze nie widziałem.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz wjazdu bezpośrednio do Korczowej. Wyznaczono dla nich objazd przez drogi DK77 oraz DK94 aż do parkingu w Młynach, a następnie przez ronda północne i południowe na drogę DD60 do przejazdu granicznego. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Lotnisko – Barniewice trwa remont nawierzchni w kierunku Gdyni na długości 1 km. W nocy od 31 sierpnia do 4 września wyłączony jest lewy pas ruchu, natomiast w nocy od 5 września do 11 września wyłączony będzie prawy pas ruchu. Dodatkowo informujemy o zamkniętym węźle Korczowa na autostradzie A4 w kierunkach wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrotka została zlokalizowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

może by tak bułka z awokado, albo łosoś, jeszcze sałata i pomidorki koktajlowe, albo może w drugą stronę, tylko i wyłącznie białko. Jak ja tak popatrzę na tego Instagrama i na te zdrowe śniadania, dziwne to. Mnie to czasami rano najbardziej się chce zjeść parówkę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 15 do 17 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, występuje opad przy umiarkowanym wietrze. W Warszawie temperatura wynosi 17 stopni, gdzie towarzyszy jej deszcz oraz dość silny wiatr. Warunki są zróżnicowane również w innych częściach kraju. W Poznaniu jest sucho, lecz wieje mocniejszy wiatr. Natomiast w Krakowie panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. Na południu i południowym wschodzie, w Rzeszowie oraz we Wrocławiu występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Ukraińskie siły otrzymały rozkaz zachowania ciszy na froncie do wtorku, co ma związek z planowaną wizytą delegacji Stanów Zjednoczonych w Rosji oraz na Ukrainie. Amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner, przyjeżdżają z propozycją zakończenia wojny. Wizyta w Kijowie zaplanowana jest na niedzielę. Ukraina oczekuje obecnie na odpowiedź Moskwy w kwestii zaproponowanego zawieszenia broni na czas trwania wizyt zagranicznych dygnitarzy. Według raportów źródłowych, przebieg delegacji był niepewny ze względu na ryzyko rosyjskich bombardowań oraz towarzyszące temu obawy, co wymuszało rozważanie alternatywnych scenariuszy. Z kolei szef amerykańskiego wywiadu, John Ratcliffe, po wizycie w Rosji stwierdził, że przekazał Moskwie swój komunikat dotyczący sytuacji na Ukrainie, jednak nie wpłynął on na stanowisko Kremla. Według doniesień medialnych, Władimir Putin zinterpretował wystąpienie szefa centrali wywiadów jako przejaw słabości. Odpowiedzią Rosji były całodobowe naloty na ukraińskie cele oraz deklaracja wsparcia dla Iranu. Zaplanowane spotkanie prezydenta Rosji z Ratcliffe'em nie doszło do skutku, a rozmowy szefa agencji z innymi urzędnikami rosyjskimi zostały przekazane do prezydenta. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Poznaniu panuje sucha pogoda, jednak towarzyszy jej dość silny wiatr. Warszawa mierzy 16 stopni Celsjusza z deszczem. Na południu kraju, w Krakowie, odnotowujemy 17 stopni i suchą aurę przy silniejszym wietrze. Z kolei na wschodzie Polski, w Suwałkach występuje intensywny deszcz przy temperaturze 14 stopni, natomiast w Rzeszowie mamy 16 stopni Celsjusza i lekki opad. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1010 hektopaskali.

Minęła ósma, moje Radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie, troszkę wolniej. W końcu mamy litę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz wjazdu bezpośrednio do Korczowej. Wyznaczono dla nich objazd przez drogi DIKAK 77 oraz DIKA 94 aż do parkingu w Młynach, a następnie przez ronda północne i południowe na drogę DD60 do przejazdu granicznego. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku lotnisko Barniewice trwa remont nawierzchni w kierunku Gdyni na długości 1 km. W nocy od 31 sierpnia do 4 września wyłączony jest lewy pas ruchu, natomiast w nocy od 5 września do 11 września wyłączony będzie prawy pas ruchu. Dodatkowo informujemy o zamkniętym węźle Korczowa na autostradzie A4 w kierunkach wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrotka została zlokalizowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Śniadanio, obiad. Taka poranna obiado-kolacja. Dziwna sprawa, bo raczej w Polsce nie praktykowana, chociaż bardzo częsta. No, można to zastąpić i zjeść coś rano na mieście. Znacie dobre miejsca na śniadanie w waszych miastach? Napiszcie nam na Facebooku. Chętnie skorzystamy.

A może dzisiaj było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z mojej Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje intensywny deszcz oraz silny wiatr. W centrum Polski warunki są zróżnicowane. W Warszawie odnotowano 16 stopni i opady, natomiast w Poznaniu panuje sucha pogoda przy dość silnym wietrze. Na południu kraju, w Krakowie, mamy 17 stopni Celsjusza i suchą aurę, podczas gdy w Rzeszów występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni. We Wrocławiu odnotowano 15 stopni oraz niewielkie opady.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraińskie siły otrzymały rozkaz zachowania ciszy na froncie do wtorku, co ma związek z planowaną wizytą delegacji Stanów Zjednoczonych w Rosji oraz na Ukrainie. Amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner, przyjeżdżają z propozycją zakończenia wojny. Wizyta w Kijowie zaplanowana jest na niedzielę. Ukraina oczekuje obecnie na odpowiedź Moskwy w kwestii zaproponowanego zawieszenia broni na czas trwania wizyt zagranicznych dygnitarzy. Według raportów źródłowych, przebieg delegacji był niepewny ze względu na ryzyko rosyjskich bombardowań oraz towarzyszące temu obawy, co wymuszało rozważanie alternatywnych scenariuszy. Z kolei szef amerykańskiego wywiadu, John Ratcliffe, po wizycie w Rosji stwierdził, że przekazał Moskwie swój komunikat dotyczący sytuacji na Ukrainie, jednak nie wpłynął on na stanowisko Kremla. Według doniesień medialnych, Władimir Putin zinterpretował wystąpienie szefa centrali wywiadów jako przejaw słabości. Odpowiedzią Rosji były całodobowe naloty na ukraińskie cele oraz deklaracja wsparcia dla Iranu. Zaplanowane spotkanie prezydenta Rosji z Ratcliffe'em nie doszło do skutku, a rozmowy szefa agencji z innymi urzędnikami rosyjskimi zostały przekazane do prezydenta. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z deszczowymi warunkami i silnym wiatrem. Na północy i zachodzie, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, odnotowujemy intensywne opady przy temperaturach wynoszących od 15 do 16 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, utrzymuje się deszcz przy dość silnym wietrze, a termometry wskazują wartości od 16 do 17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

Chwila po dziewiątej, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie zafundować.

A macie też tak czasem, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i wręcz człowieka aż się, żeby wypić tą drugą? U mnie taki moment właśnie nadszedł. Wam też polecam waszą ulubioną oraz ulubioną muzykę w Moje Radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. Sorry, thanks.
2: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic ze względu na wymianę barier energochłonnych występują krótkotrwałe utrudnienia w ruchu przy zajęciu lewego pasa jezdni prawej w kierunku Krakowa. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku od węzła Skwierzyna Południe do węzła Międzyrzecz Północ trwają prace naprawcze przy barierach ochronnych na pasie szybkim w kierunku Zielonej Góry. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę z uwagi na wywrzeszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
3: Nowe granie. W moje radio 24.
4: A komu to potrzebne?
5: Komu to potrzebne?
4: Właśnie. A dlaczego?
5: Dlaczego?
3: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
4: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, odnotowujemy intensywne opady przy temperaturze od 15 do 16 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce oraz na południu, w tym we Wrocławiu i Rzeszowie, termometry wskazują od 16 do 17 stopni Celsjusza. W całym kraju towarzyszy pogodzie dość silny wiatr, a najniższe temperatury, wynoszące 14 stopni Celsjusza, odnotowano na północnym wschodzie.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Premier Mateusz Morawiecki skierował list do członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, w którym podsumował ostatnie tygodnie oraz wezwał działaczy do pełnego zaangażowania przed nadchodzącą kampanią wyborczą. W treści dokumentu premier skrytykował postawę części członków Prawa i Sprawiedliwości, zwracając uwagę na wpływ dawnej Solidarni Polski na kierunek partii. Podkreślił jednocześnie konieczność mobilizacji w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz europejskich. W wiadomościach zagranicznych cyberprzestępcy ujawnili w dark webie dane wykradzione z berlińskich systemów po odmowie zapłaty okupu przez władze miasta. Upublicznione materiały mogą zawierać zarówno wrażliwe dane osobowe, jak i dokumenty dotyczące infrastruktury wymagającej szczególnej ochrony. Atak, wykryty w sierpniu, doprowadził do utrudnień w działaniu części usług cyfrowych administracji Berlina. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju aktualnie utrzymują się deszczowe warunki oraz silny wiatr. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzu, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy i Poznania, termometry wskazują 16 i 17 stopni. Na południu, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 16 a 18 stopniami Celsjusza przy silnym wietrze. Na północny wschód, w Suwałkach, odnotowujemy 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1011 hektopaskali.

Sobotnie przedpołudnie po 10. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogging, rower, no na pewno.

Pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. Przez duże mu. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

kilka słów od ciebie i leci kawałek na naszej antenie. 22 602 0068. Działaj teraz. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z mojej Radio 24.
1: To się czuje lub

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.

Premier Mateusz Morawiecki skierował list do członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, w którym podsumował ostatnie tygodnie oraz wezwał działaczy do pełnego zaangażowania przed nadchodzącą kampanią wyborczą. W treści dokumentu premier skrytykował postawę części członków Prawa i Sprawiedliwości, zwracając uwagę na wpływ dawnej Solidarnej Polski na kierunek partii. Podkreślił jednocześnie konieczność mobilizacji w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz europejskich. W wiadomościach zagranicznych cyberprzestępcy ujawnili w dark webie dane wykradzione z berlińskich systemów po odmowie zapłaty okupu przez władze miasta. Upublicznione materiały mogą zawierać zarówno wrażliwe dane osobowe, jak i dokumenty dotyczące infrastruktury wymagającej szczególnej ochrony. Atak, wykryty w sierpniu, doprowadził do utrudnień w działaniu części usług cyfrowych administracji Berlina. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu oraz dość silnym wiatrem. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Podobne warunki panują w Suwałkach oraz w Gorzowie Wielkopolskim. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie, a także na południu w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 16 a 17 stopniami Celsjusza przy silnych podmuchach wiatru. Najcieplejsze odnotowane obecnie temperatury występują we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 18 stopni Celsjusza.

0: nowy Hemel Jadwiga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Premier Mateusz Morawiecki skierował list do członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, w którym podsumował ostatnie tygodnie oraz wezwał działaczy do pełnego zaangażowania przed nadchodzącą kampanią wyborczą. W treści dokumentu premier skrytykował postawę części członków Prawa i Sprawiedliwości, zwracając uwagę na wpływ dawnej Solidarnej Polski na kierunek partii. Podkreślił jednocześnie konieczność mobilizacji w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz europejskich. W wiadomościach zagranicznych cyberprzestępcy ujawnili w dark webie dane wykradzione z berlińskich systemów po odmowie zapłaty okupu przez władze miasta. Upublicznione materiały mogą zawierać zarówno wrażliwe dane osobowe, jak i dokumenty dotyczące infrastruktury wymagającej szczególnej ochrony. Atak, wykryty w sierpniu, doprowadził do utrudnień w działaniu części usług cyfrowych administracji Berlina. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu oraz dość silnym wiatrem. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują we Wrocławiu oraz w Warszawie. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometry wskazują na 15 stopni Celsjusza. W Rzeszów odnotowano 18 stopni Celsjusza. W Kowie i Gorzowie temperatura wynosi odpowiednio 16 i 17 stopni, przy czym siła wiatru w tych regionach jest umiarkowana.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy, miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Metro Girl.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Donald Trump przed ogłoszeniem przełomowej wizyty do stali poinformował o niespodziewanej propozycji Rosjan dotyczącej zakończenia wojny. Przedstawiciel Wołodymyra Zełenskiego miał stanąć przed trudnym wyborem w obliczu tych rozmów. Potwierdzono pierwszą taką wizytę w Kijowie. Rosyjskie ataki uderzyły w cywilne przedsiębiorstwo w miejscowości Kamieńskie oraz uszkodziły budynki mieszkalne i centra handlowe w kilku regionach Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o rosyjskich atakach na lotniska w Kijowie i Boryspolu, które powiązał z działaniami amerykańskiej dyplomacji. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że kraj dostosuje swoje operacje, a Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 16 do 19 stopni Celsjusza. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina występuje intensywny deszcz przy silnym lub umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu utrzymują się opady oraz dość silny wiatr. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W większości regionów Polski towarzyszy pogodzie wyraźny wiatr.

po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór, resztę zostaw mnie.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 0068. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 0068.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Baby, now you do. Now you do.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: śpiewasz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
8: Bo im tylko

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Polacy ocenili działania Karola Nawrockiego. Najnowszy sondaż dotyczący tego, kto wystąpi na rocznicy prezydentury oraz koszty organizacji wydarzenia przed pałacem, wzbudził szerokie zainteresowanie. Poseł Tomczyk złożył już oficjalny wniosek o ujawnienie dokumentów mających wyjaśnić kwestie finansowe projektu. W wiadomościach międzynarodowych Donald Trump ogłasza propozycję zakończenia wojny. Przed planowaną przełomową wizytą strona amerykańska otrzymała niespodziewaną ofertę od Rosjan. Reprezentant prezydenta Zełenskiego przyznał, że musiał dokonać trudnego wyboru podczas rozmów. Potwierdzono przebieg spotkania, które będzie pierwszą tego rodzaju wizytą w Kijowie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie deszczowe warunki oraz dość silny wiatr. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Sytuacja jest zbliżona w południowej części kraju. We Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach, odnotowano nieco niższą temperaturę, wynoszącą 16 stopni Celsjusza.

Minęła 14, słuchasz moje Radio 24. Po 14 jeszcze przez 2 godziny możecie wybierać piosenki na naszą antenę. Warto także dołączyć swoją dedykację. 22 602 0068.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

twoja dedykacja może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Ratownicy w Nepalu odnaleźli dwie osoby przetrwałe kataklizm spowodowany powodzią i osunięciem lodowca. Odnalezienie obywatela Chin oraz kobiety w wieku 64 lat nastąpiło 10 dni po wystąpieniu zdarzenia. W wyniku kataklizmu zginęło 1375 osób, a ponad 5500 pozostaje zginionych po obu stronach granicy Nepalu i Chin. Służby nepalskie współpracują obecnie z międzynarodowymi ekspertami w ramach akcji poszukiwawczych. W kraju Zbigniew Ziobro zaapelował do Donalda Tuska o ujawnienie dokumentów ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala, spółki Zonda Krypto oraz powiązanych podmiotów. Ziobro zarzucił premierowi wykorzystania zeznań szefa Zonda Krypto w celu ataku na prawicową opozycję i odwrócenia uwagi od innych problemów. Polityk wskazał również, że główne śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut zostało umorzone po zmianach kadrowych w prokuraturze przeprowadzonych przez rząd Donalda Tuska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie utrzymują się opady deszczu oraz dość silny wiatr. W północnej i zachodniej części kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzawa, temperatura wynosi od 16 do 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W centrum Polski, w okolicach Poznania i Warszawy, termometry wskazują wartości między 18 a 20 stopniami Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano najwyższe temperatury wynoszące 21 stopni Celsjusza. W całym kraju utrzymuje się ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali.

A po 15 w moje Radio 24 jeszcze przez godzinę wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, zostawić nam głosówkę i wybrać piosenkę. Zachęcam!

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

0: Kowalskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z moje Radio 24.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

To moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Ratownicy w Nepalu odnaleźli dwie osoby przetrwałe kataklizm spowodowany powodzią i osunięciem lodowca. Odnalezienie obywatela Chin oraz kobiety w wieku 64 lat nastąpiło 10 dni po wystąpieniu zdarzenia. W wyniku kataklizmu zginęło 1375 osób, a ponad 5500 pozostaje zginionych po obu stronach granicy Nepalu i Chin. Służby nepalskie współpracują obecnie z międzynarodowymi ekspertami w ramach akcji poszukiwawczych. W kraju Zbigniew Ziobro zaapelował do Donalda Tuska o ujawnienie dokumentów ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala, spółki Zonda Krypto oraz powiązanych podmiotów. Ziobro zarzucił premierowi wykorzystania zeznań szefa Zonda Krypto w celu ataku na prawicową opozycję i odwrócenia uwagi od innych problemów. Polityk wskazał również, że główne śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut zostało umorzone po zmianach kadrowych w prokuraturze przeprowadzonych przez rząd Donalda Tuska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy opady deszczu, którym w wielu regionach towarzyszy silny wiatr. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 19 stopni Celsjusza. W centralnych częściach kraju, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Gorzowie, termometry wskazują około 20 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 22 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk, jest chłodniej, gdzie termometry pokazują 13 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Po 16 w mojej Radio 24 robimy wszystko, żeby umilić wam czas powrotu do domu lub wyjazdu w dalszą podróż. Jeśli jesteście w aucie, pamiętajcie, żeby moje Radio 24 pozostało z wami.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej z 52 w okolicach Bielska Białej lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy bądź lewy pas ruchu. Na drodze krajowej 3 w miejscowości Piechowice, na odcinku Jelenia Góra, Jakuszyce, obowiązują ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozdrawiam.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych nabiera gwałtownych zwrotów akcji. Postać, która miała być naturalnym następcą Donalda Trumpa, mierzy się z nagłymi komplikacjami. Niespodziewana śmierć może znacząco wpłynąć na kształt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie w debacie publicznej pojawiają się pytania o widmo komunizmu oraz zapowiedzi rewolucji ze strony Donalda Trumpa. W kraju uruchomiono alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Komunikaty wysłano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo zabezpiecza przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do obywateli o śledzenie komunikatów. Alarm obowiązuje do odwołania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z deszczową aurą oraz silnym wiatrem. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Podobne warunki panują w centrum kraju, gdzie w Poznaniu i Warszawie termometry wskazują około 19 i 20 stopni. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowano temperatury między 21 a 22 stopniami Celsjusza. W Suwałkach jest chłodniej, odnotowano tam 14 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale w tle.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Rudy Śląskiej demontaż bramownic spowodował czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku między węzłem Międzyrzecz Południe a węzłem Świebodzin Północ. Naprawa barier ochronnych powoduje utrudnienia w pasie szybkim w kierunku Zielonej Góry. Ponownie na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty zarówno w kierunku wjazdowym, jak i zjazdowym do granicy państwa. Nawrotka dla kierowców została przygotowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

historię. Radio 24. The good girl in your dream.

Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Coraz dłuższe

Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Japonia walczy z niedźwiedziami i sięgnęła po pomoc, której nikt się nie spodziewał. W innych wiadomościach donosi się o incydencie w popularnej restauracji, gdzie po lokalu zaczęły biegać karaluchy. Z kolei zdjęcia satelitarne NASA umożliwiają odnalezienie własnego imienia i sprawdzenie lokalizacji tych miejsc. W doniesieniach międzynarodowych Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na Moskwę, oczekując odwzajemnienia tej decyzji przez Rosjan względem Kijowa. Prezydent Ukrainy przekazał, że trwa współpraca negocjatorów Donalda Trumpa ze stroną rosyjską oraz zaplanowano spotkania dyplomatyczne w Kijowie z udziałem delegacji amerykańskiej. Władimir Putin zdecydował o 3-dniowym wstrzymaniu ataków na Kijów w związku z wizytą amerykańskiej delegacji, choć wcześniej doszło do uderzeń na cele na terenie Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu przy umiarkowanym lub silnym wietrze. Na północy i wschodniej części Polski temperatura oscyluje między 14 a 16 stopniami Celsjusza. W centralnej części kraju termometry wskazują wartości od 18 do 21 stopni. Najcieplej jest na południu, gdzie w okolicach Wrocławia i Krakowa odnotowano temperatury sięgające 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść

O 23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku między węzłem Korzeńsko a węzłem Widawa, prowadzone są prace naprawcze barier energochłonnych po obu stronach jezdni. Na drodze krajowej DK10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn, Linken, należy spodziewać się zatorów spowodowanych kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy pokolenia.

To jest Moje Radio 24.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Instruktorzy Wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego oceniają przygotowanie ukraińskich żołnierzy szkolących się na terenie Polski. Choć mają oni doświadczenie bojowe, specjaliści z Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych wskazują na braki w podstawowych umiejętnościach strzeleckich i konwencjonalnej wiedzy wojskowej. Jednocześnie podkreślają niezwykłą kreatywność oraz zdolność do adaptacji tych jednostek na polu walki. Nowo uruchomiony w 2025 roku obóz Jomsborg na Podkarpaciu umożliwi szkolenie dla 1200 żołnierzy, przy czym koszty utrzymania bazy pokrywa Norwegia. Ważne zmiany czekają również na tysiące dłużników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy mogą liczyć na umorzenie należności przygotowane przez rząd. Dodatkowo w odpowiedzi na krytykę związaną z błędami w systemie powiadomień alarmowych, minister odpowiedni wydał deklarację, że alerty RedzBee będą działały lepiej i sprawniej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi około 15-16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W południowej części kraju, we Wrocławiu oraz Rzeszowie, odnotowujemy cieplejsze warunki z temperaturą sięgającą 22 stopni, jednak towarzyszą im intensywne opady i dość silny wiatr. W Warszawie termometr pokazuje 19 stopni Celsjusza przy deszczu i silnych podmuchach wiatru, natomiast w Suwałkach temperatura wynosi 13 stopni.

0: W dwie minuty. Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na naddarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary. To tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prostodróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na sandomierski szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Dobrze. W dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować.

0: Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
1: Mazowsze w dwie minuty.

Yeah. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Instruktorzy Wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego oceniają przygotowanie ukraińskich żołnierzy szkolących się na terenie Polski. Choć mają oni doświadczenie bojowe, specjaliści z Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych wskazują na braki w podstawowych umiejętnościach strzeleckich i konwencjonalnej wiedzy wojskowej. Jednocześnie podkreślają niezwykłą kreatywność oraz zdolność do adaptacji tych jednostek na polu walki. Nowo uruchomiony w 2025 roku obóz Jomsborg na Podkarpaciu umożliwi szkolenie dla 1200 żołnierzy, przy czym koszty utrzymania bazy pokrywa Norwegia. Ważne zmiany czekają również na tysiące dłużników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy mogą liczyć na umorzenie należności przygotowane przez rząd. Dodatkowo w odpowiedzi na krytykę związaną z błędami w systemie powiadomień alarmowych, minister odpowiedni wydał deklarację, że alerty RedzBee będą działały lepiej i sprawniej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzu, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy silniejszym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 16 i 17 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: na zawsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów

0: I w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu.

0: Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Moje Radio 24.
2: Słuchasz moje Radio 24, minęła 21.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa "chcemy być sobą" nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. "Chcemy bić ZOMO" wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.
2: To jest
1: Moje Radio 24.
0: To jest
1: rok.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

ojca, co jest jej narzeczonym. Na imię ma Raul i zajmuje się handlem drobnym, co sprzedaje, to ona nie wie, albo wiedzieć nie chce. Wcale, a wcale Natalia w Brooklynie

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
0: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
0: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24. Moje. Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
0: To jest
1: rok.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24.
1: Słuchasz?
0: Moje Radio 24. To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.
3: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
3: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.
3: To jest Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
3: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.
1: Godzina.
3: Rok, godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: godzina.
1: 3. Twój głos. 2. Twoja muzyka.
0: 1. Moje Radio 24.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: Słuchasz?
1: Moje Radio 24.

0: Allegro. Godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.